0: Chimumba chakwanisa kusara sure.
1: Ndikudai pada kuno paduku tukwanisa kuita chirangwa chedu. Rosa, kwanisa kutamba pachimumbo ichi?
2: Ndakwanisa.
1: Iwe wakadakara?
2: Ndakadakara.
1: Wakadakara ngeni?
2: Ngokuti chimumbo chadakaja maningi.
1: Ndikuvana kuti tusi tukwanisa kuenda kwa jija. Asi pishona wadoni wangu.
0: Ndishona.
1: Kwanisa niwe kundivunja. Zvijija zvenyu zvekufamba kudini?
0: Zvekufamba ushona. Ngonda ndikwanisa ujija zviro zvimwe zvinodakaja.
1: Ingazvapi ndivunje padoko basi. Pamatematika ukujijini.
0: Ngonda kozhuntu vaziyo. Ndikwanisa kuziva kumenenga nokutara novizinji.
1: Erozava zvidzidzo zvako zvekufamba kudini?
2: Zvidzidzo zvangu zvekufamba ushoni. Ndinobasa kuita majitepese. Ndinobasa kuita maapontamento. Zvondozvo.
1: Njaushoni, kana ngwapi mpango munokwanisa kupekeja kuna vai vadoni vedu vachika atendi kuita majitepese kana vachika ngwine musala?
0: Nosiya mpango kuti tinodikana kuita majitepese edu tikwanise kuziva zvimwe.
2: Tinodikana kuita majitepese kuti tizive kuona zvakanyanya.
1: Jaushoni ndikuvanadi kuti mwimu mukwanisa di kuenda kuimba zvidzidzo. Mashikanisa kujidja zvakushoni. Ininewo zvidzidzo zvangu zvikwanisa kufamba kushoni. Inini ndikuenda kuimba zvidzidzo njikujesa ndichikwanisa kuita zviya zvinovunja nomudzidzisi. Angandibvunja kuti itaite pese. Ndingaguma kanyi ndinoita tepese. Ndinobata mabuku angu ndichikwanisa kuziva kumenenga. Zviya zvendichikaripi kuziva. Ndikukwanisa kukumbira kuna vadoni vangu kukwanisa kundijijisa. Iwewe mudoni wangu, itaiva kudeya. Ungavona kuti pane chiri chikukunesera. Kwanisa kukwederera kuna mwiya anochiziva, akwanisa kukujijisa. Chadogara nonyowa, ungaita nyowa, unokwanisa kutuza zvizhinji.
2: Tikubuya, ngatende kubukira homwe kamuri mwese.
1: Paplikiri wera di Mozambiki. Ndaguma nisha mwela ino chilewe Jesus Sefa Adisha la ujino mulawi unazina home kamulivesi. Pasira ya masi nukwanisa kubuya ngundawa yo besa. Plikiri anukshoni. Ichini besa. Besa inhenda imweni ino shtati joshofobiri kuhwaja mwiviri pomono kurimba. Nhenda yo besa inobatika kazinji panguva yechipepo. Kana nhenda ndio inokwanisa kujiva miri jedu kuti tikonehwa kufema, pomwe inokwanisa kuhwajisa doko rero. Ngundava yokukochora nguva yese. Panguva yatinokochora tinokwanisa kupairira mudoni wedu. Tinomanda kudini kuti muntu anandenda inazina besa. Ajinesi vadoni wangu. Tinamona ngukupisa muviri, kuita fobiri, kuhwaja msoro, kuremba, kukochora nguva yese, kuhwaja dokoriro, pomwe agare no haraka yokudakuha. Tinata kudini kuti tikwanise kuchivirira ndenda inazina besa. Ajinesi. Panguva yechipepo tinodikana kusimira nguva jinojiya. Ndikunangira ngojeka, kufuka foya, kana kufuka mabrangeti akachena. Muntu anondenda yobesa, anodikana kuzoroja muviri wake. Anodikana kugara kana wakazorora, adikana kuita mabasa okuvanga. Pomwe, tinodikana kumwa yokuwanda kuti akwanise kusuka doko rira rake. Mungavana kuti mudoni wedu anazvo zvitatijo zvese zvandakwanisa kumenenga. Kana munodikana kumutora muchienda naena kunyumba yehome. Kana vaya vanokwanisa kubata munyumba yehome, vakwanisa kumubesa nokinini kuti akwanise kugara kushoni.